kaj boljšega, delati ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se

roža. Usahne se prej, kuha popa poboža. Z mano pej prose, kontente so bile. Jest zmier.